Nyimbo yuma mogobvai Nja kuimbidwa na Potifa Mopo Kabodzi na Irini Mutangadura Nyimbo yuma dashoka gole la Dzulu dzuiri kumi na mapfemba Dojmili dzanove Leka kundisia Usandisie